0: To je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Kapris.
1: Kapris.
0: Kapris.
2: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
0: Kapris.
3: Morje so in ribice.
4: Poletje je zakon.